0: Ilakwa, pechanchan na kinka na luplak siwan, karuta kwe smukmukil na lekwang, kaut na kunalik kwan is kawilal ut smetseo.
1: Panak na roksilikot pilpan kwa smetseo, kompleben, skomon is kawilal, reli kawil kangel. Oksila kawilal, rikin li smetseo li kompleben, ut ek ashalanil, tausalik atibalpan, parnakulak chaku, patson relak panel kwitok nakakwek ash komon li railal. Donoban berke nakachib li kawilal.